0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibi cilibal. Sakas na atin ud sakakci. Wanak kwi rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanakaan?
1: Asa Radio Felicidad, barrio El Porvenir, nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo obi.

0: barjo asiki kwa mas
1: sak acip al santilhu Emmanuel aranda atau kila paji santilhu udlibi chilebal sakas na atin ud sakci wanak kwi rishlik santilhu ud na balchish komon
0: barna kanaka an
1: asa radio felicidad barrio el porvenir nachisk adli colonia militar poptum
0: shinko ota rachak chakwish yo o bi